go. What you know about me?

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale najwyraźniej twoja podświadomość ma inne plany, tak jak w 1982 roku, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów na planie, bo gumowe repliki były zbyt drogie. Więc ekipa po prostu skoczyła do sklepu z artykułami medycznymi i kupiła autentyczne ludzkie szczątki, co tłumaczy ten dziwny, niespokojny bit w twojej głowie, kiedy patrzysz na stare taśmy. Bo przecież nikt nie chce wiedzieć, że to, co widzisz na ekranie, kiedyś faktycznie chodziło po świecie. Zupełnie jak te wewnętrzne demony, które w X-Vibe wyciągamy na światło dzienne. Więc lepiej odpuść, bo teraz Eminem i Rihanna

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

W latach 90. firma produkująca zabawki Ferbi wpadła na genialny pomysł wszczepienia im mikroprocesorów, które rzekomo uczyły się języka, co skończyło się zakazem ich używania w amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowej, bo sprzęty miały szpiegować tajne narady. Totalny obłęd. W Nightmare teraz leci Lady Punk i Mniej niż Zero, które idealnie pasuje do tych cyfrowych szpiegów w X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję Ci kolejną porcję absurdów X-Vibe. Bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe odlewy z gumy, co sprawia, że ten cały filmowy horror staje się nagle całkiem konkretnym nekrobiznesem. Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, gdzie aktorzy pluskają się w wodzie obok autentycznych kości, nie mając pojęcia, że grają z kimś, kto dawno temu przestał odbierać telefony. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla budżetu? Więc teraz, gdy w Twoim pokoju coś skrzypi, wiedz, że to może być tylko stary, zakurzony beat, a nie resztki ekipy filmowej. Teraz Shawn Mendes i There Is Nothing Holding Me Back.

0: is on. X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Tu nie ma reguł, jest tylko vibe. X-Vibe.

Siedzisz sobie w tym swoim pokoju, a świat za oknem zdaje się powoli gnić w rytmie nightmarek. Więc wpadnij w objęcia absurdu, bo pamiętasz, jak w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o zabójczych pomidorach, które terroryzują ludzkość? A potem w 1990 roku technologia poszła o krok dalej i te czerwone bestie doczekały się trzeciej części, gdzie jedna z nich udawała człowieka, co było tak słabe, że aż fascynujące w swojej głupocie. Podobnie jak nasze życie, gdy próbujemy udawać normalnych po zmroku w X-Vibe. Dlatego teraz czas na coś, co zjada cię żywcem bez użycia keczupu, bo oto Billie Eilish i jej Lunch.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć

256 kolorów na ekranie to był szczyt marzeń w 1987 roku, kiedy to świat zachwycił się grą Maniac Mansion, w której można było zginąć na 10 różnych sposobów, w tym przez działanie miksofalówki, co w tamtych czasach wydawało się szczytem absurdu, a dzisiaj jest tylko smutną lekcją o tym, jak łatwo zepsuć sobie kolację. Tymczasem w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie wybuchają, ale za to wchodzą w głowę, jak wspomnienie pierwszej komunii, w czasie gdy wszyscy woleliśmy być gdzie indziej niż w tym dusznym pokoju, pełnym dymu i oczekiwań. Teraz Urszula i Anioł Wie w klimacie, który pasuje do

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

1997 roku firma Mattel wypuściła lalkę Barbie z kamerą w oku, co oczywiście skończyło się dochodzeniem FBI w sprawie szpiegowania dzieci. Totalny obłęd, bo kto od... I pomyślał, że zabawka to w zasadzie mały agent. Teraz w X-Vibe Taylor Swift i jej Blank Space, czyli idealny beat na nocną inwigilację przy kawie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

kolejna porcja mroku wlewa się w twoje uszy, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1996 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien japoński producent zabawek postanowił, że dzieci potrzebują wirtualnego zwierzaka, który umiera, jeśli nie nakarmisz go o 3 nad ranem? Tamagotchi to był genialny sposób na naukę traumy u 7-latków, bo kiedy pikselowy stwór zdychał w twojej kieszeni, zostawał po nim tylko smutny nagrobek na ekranie. Co w zasadzie idealnie podsumowuje nasze dorosłe życie pełne niespłaconych kredytów i wiecznego niedospania. Więc wrzuć na luz, bo w X-Vibe nawet piksele mają prawo czuć się osaczone. Teraz Lone Tusker i No Digging.

Marek z Radomia pisze, że w sumie nie chce mu się jutro iść do roboty, bo czuje, że marnuje życie przed monitorem. A to Dynamite to dla niego tylko przypomnienie, że chciałby w końcu wysadzić to biuro w powietrze. Totalny obłęd, ale trzymaj się tam, bo w Radiu X Vibe leci BTS i Dynamite dla Marka od Marka, żeby chociaż przez te 3 minuty poczuł, że coś wybucha.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe. What it do, baby boy?

Pamiętasz, jak w 1986 roku w filmie Poltergeist ludzie zaczęli ginąć w rzeczywistości, po tym jak ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze od plastikowych podróbek? Totalny obłęd i brak szacunku dla spokoju zmarłych. Ale w Nightmare lubimy ten makabryczny beat, więc teraz Ryszard Rynkowski idzie

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

środku nocy, kiedy miasto zamiera, a ty próbujesz oszukać własną bezsenność, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to Steven Spielberg wypuścił E.T. i wszyscy myśleli, że to urocza bajka o przyjaźni, a w rzeczywistości model tego kosmity wyglądał jak zwiastun koszmaru z gumy i obrzydliwych płynów ustrojowych, bo ekipa techniczna składała go z oczu umierającego konia i wyciskanych wnętrzności krowy, żeby tylko wyglądał wiarygodnie w świetle reflektorów. W X-Vibe właśnie tak budujemy klimat, gdzie pod warstwą błyskotek zawsze czai się lekki niepokój i trochę absurdu. Więc teraz pozwól sobie na odrobinę melancholii z Coldplay i ich utworem Yellow, który w X-Vibe brzmi jak najlepsze wspomnienie, o którym wolisz zapomnieć.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

witaj w mroku, gdzie wszystko smakuje nieco inaczej, a światło neonów odbija się w kałużach jak olej na asfalcie. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się głównym bohaterem najbardziej bezcelnego włamania w historii telewizji? Kiedy to nieznany sprawca w masce przejął sygnał dwóch stacji w Chicago, serwując widzom absurdalne wygibasy przy dźwiękach pękających nerwów i totalnego chaosu, co do dziś pozostaje nierozwiązaną zagadką przyprawiającą o gęsią skórkę. To czysty obłęd, jak bardzo technologia potrafi nas wywieźć w pole, gdy tylko odwrócimy wzrok. W X-Vibe serwujemy teraz dawkę emocji bez żadnych cyfrowych masek. Beyoncé oraz Jay-Z w utworze Drunk in Love porywają cię w ten hipnotyczny rytm. W X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to ciche hej od sąsiadki w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko aktem desperackiej uprzejmości. Więc żeby nie zwariować, odpalamy kawałek o świetle dziennym, które w tym przypadku oznacza tylko tyle, że słońce w końcu świeci i widać, jak bardzo się ośmieszyłeś. Leci Dayite, David Kushner. Dla Marka, od Marka. W radiu X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny w swoim fotelu. Ale pomyśl o roku 1987, kiedy to pewien facet w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego i założył gumową maskę Maxa Headrooma, żeby bełkotać bzdury w rytm zakłóceń. Nikt nigdy nie dowiedział się, kto to był, a telewizja po prostu przeszła nad tym do porządku dziennego, jakby to był kolejny nudny odcinek teleturnieju. Totalny obłęd w czystej postaci, gdzie technologia służy tylko do tego, żeby napędzić ci stracha przed własnym odbiornikiem. Teraz w X-Vibe Gabriel Fleszar i jego kropla deszczu wyleją się prosto na twoją duszę z głośników, bo nic tak nie pasuje do nocy, jak polski pop z nutką melancholii.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Dobra, czas zwijać ten kram, bo słońce zaraz zepsuje nam całą zabawę. A przecież wiesz, że światło dzienne to tylko kiepski żart wymyślony przez ludzi, którzy nie potrafią docenić uroku mroku. Skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to pomyśl o roku 1986, kiedy to ekipa od filmu Poltergeist borykała się z problemem braku budżetu na rekwizyty szkieletów, więc wrzucili do basenu prawdziwe ludzkie kości, bo były tańsze niż plastikowe odlewy z gumy. Taki to był urok starego kina, gdzie trupy pracowały na planiu za pół darmo, a ty teraz cieszysz się, że w czasie audycji w X-Vibe nie musisz się obawiać o własne kości. Niech ten rytm wpadnie ci prosto w żyły. Teraz Public i Make You Mine w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: so come and get it!
1: Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Boom Clap od Charlie XCX w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna napisała tekst do Same Love McLemora w zaledwie kilka minut? Następne hity do pokolenia X zaserwuje zaraz Radiorama. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, co do dzisiaj przypomina mi się za każdym razem, gdy widzę w sklepie opakowanie z grubym spodem. Więc w radiu X-Vibe dedykuję Sir Mix-a-Lot i utwór Baby Got Back dla gościa z kombi od Marka, bo każdy zasługuje na takie wspomnienie.
1: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's, like, out there. I mean, gross.

najpierw you, a teraz she will. Skoro ona już wszystko zaplanowała, to ja chyba mogę iść do domu, nie? Słuchasz Radio X Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Najpierw były lighters, żebyś w ogóle widział, w co wdepnąłeś, a teraz wjeżdża No Limit, bo twoje poczucie dobrego smaku najwyraźniej nie ma żadnych granic. Radio X. Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po dekadzie małżeństwa zrozumieli, że noc jest wciąż młoda, więc po prostu przestali spać i od 3 dni bez przerwy sprzątają strych, żeby wreszcie pozbyć się tych wszystkich gratów. Totalny obłęd, ale widać, że ta nuta to prawdziwy hymn dla wszystkich niewyspanych domowych czyścicieli. W Radiu X-Vibe leci właśnie Nicki Minaj, The Night Is Still Young.

słowo my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Kasio, było If I Can Dance, Sophie Ellis Bextor w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sophie w młodości chciała być dziennikarką i pisała teksty do pism o grach komputerowych. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Thomas Red. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

7 lat słuchania o dorastaniu to stanowczo za długo, więc pora na After Dark, zanim wszyscy zaśniemy z nudów. Kto w ogóle układał tę playlistę? Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To było Good Luck Babe od Chapel Roan w X5. Wiedziałeś, że ona zanim została gwiazdą, pracowała w kawiarni i dorabiała jako opiekunka do dzieci? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Lady Hawk. Zostań w radiu X5.

Ej, Zdzisław, tutaj ze Zgonu. No muszę to z ciebie wyrzucić, bo wciąż mam przed oczami ten Sylwester 2000. Totalny obłęd. Puszczajcie mi szybko. Gold Digger od E, Kanye West, Jamie Foxx, bo inaczej nie zasnę przy tym Radio X Vibe. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Słuchacie radia X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. Give it up for Naughty Bob.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

POX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa pisze do swojej żony Ewy, że ten utwór idealnie oddaje ich codzienność, bo odkąd zaczęli wspólnie trenować do maratonu, Ewa faktycznie wydobywa z niego kochanka, a raczej wyciska siódme poty, zmuszając go do morderczego biegu w deszczu, co jest jedyną słuszną interpretacją You Bring Out the Lover in Me w wykonaniu Pia Zadora, którą puszczam właśnie dla Ewy od Marka w Radiu X.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To było Aperol in Glass od Lea 0199 Gustawa i Zachiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gabriella Chilmi nagrała swój największy hit, mając zaledwie 16 lat, a potem po prostu poszła dalej swoją drogą? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz właśnie ją. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Łołasz moje imię, a potem zamykasz się w butelce, żeby nie płacić alimentów. Klasyczny ruch tchórza. Ale przynajmniej nie muszę słuchać twoich tłumaczeń. To jest Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

najpierw Hej Mama, a zaraz potem Sunset People, czyli od rodzinnego obiadu prosto na imprezę, na której i tak nikt nie pamięta, jak się nazywa. Totalny odlot w Radio X-Vibe.

Joyce z Częstochowy. Wreszcie cisza, bo te małe potwory w końcu zasnęły. Masz może gdzieś pod ręką Dancing with Tears in My Pies zespoł Ultravox, bo w tym radiu X-Files

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

w wykonaniu Suga Babes w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistki grupy podczas nagrań debiutanckiej płyty miały zaledwie po 14 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża MGMT. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Wa.

Najpierw wjechało sugar, czyli słodka dawka cukrzycy, a teraz I just can't wait. Chyba na to, aż wreszcie przestanę do ciebie mówić. To jest Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To był Hold On To Now, Kylie Minogue w X-Vibe. Czy wiesz, że Kylie zaczynała karierę w operze mydłanej, grając w niej przez 6 lat, zanim zajęła się muzyką? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Simply Red w Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc dedykuje mu utwór Take Care artystów Drake oraz Rihanna. Bo może jak usłyszy ten tytuł w Radiu X Vibe, to w końcu zacznie dbać o nasze wspólne podwórko tak troskliwie jak o lakier swojego auta.

Słuchaj, Bogu miła złom żytu. Utknąłam w środku składania tej komody z Ikea, więc puść mi może, no nie wiem, Love and Desire 1986 od Arpeggio, żebym się nie pochlastała w tym chaosie w radiu X-Vibe.

To było My Oh My od Kylie Minogue, Bebe Rexha i Tove Lo w X-Vibe. Czy wiesz, że Kylie zaczynała karierę jako aktorka w operze mydłanej, zanim na dobre zajęła się muzyką? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz Beyoncé i Shakira, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: najpierw Finneas, a teraz Tribute, czyli od wyrafinowanego lansu do składania hołdów. Bo najwyraźniej komuś w studio skończyły się pomysły na playlistę. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.
1: Hey! Listen up, y'all! This rim's a mama! Hit it!

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

wszystko, co miało zniknąć, faktycznie zniknęło. Więc teraz musimy liczyć na cud, albo przynajmniej na to, że ten zestaw jakoś przeżyjemy. To jest Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy. To nasze.

To była Nina Huba i Whiteberry Lilet Peaks Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę jako dziecięca aktorka w niemieckich serialach? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Joe Cockera. Zostań w radiu X.

Marek z Pragi napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o raporcie z wyników, przez autokorektę wysłał wiadomość o raporcie z wypieków, przez co teraz wszyscy w biurze myślą, że zajmuje się domowymi ciastami zamiast analizą sprzedaży. Więc ten kawałek o przypływie emocji idealnie pasuje do jego obecnego tonięcia w zażenowaniu w radiu X-Vibe, gdzie Vance, Joy i Riptide lecą dla Marka, który próbuje wytłumaczyć się swojemu szefowi.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: XY.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

skoro I Know You Want Me, Kale Oczo już cię dopadło, to po tym wyznaniu pewnie poczujesz się lost in someone else. Nie martw się, terapia kosztuje więcej, a u nas słuchasz za darmo. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Mm.
1: Słuchaj, Janusz z Kraśnika tutaj. Ledwo dociągam do końca tygodnia, więc wrzuć coś na poprawę humoru. Może to Nothing on You, hit Bruno Mars od EBOB Bruno Mars, bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był I Want to Break Free zespołu Queen w X-Vibe. A wiesz, że Freddie Mercury napisał ten tekst z myślą o swoim kocie? Następne hity dla pokolenia X, a za moment usłyszysz Maroon 5. Zostań z radiem X-Vibe.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Skoro don't start now, to po co w ogóle zaczynałeś? Teraz zostały ci tylko Love Pains i świadomość, że twój gust muzyczny to totalny żart. Radio X-Vibe.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

To był Seven w wykonaniu Jung Cooka i Latto w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jung Cook jako dziecko marzył o byciu zawodowym graczem w badmintona? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wpadnie Paul Young. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego upierliwego bota z ofertą cudownej diety, która ląduje u niego w skrzynce częściej niż rachunki za prąd, dedykując mu Haven't Met You Yet Michaela Bublé. Bo skoro ten algorytm wciąż próbuje go poderwać na te swoje podejrzane suplementy, to może faktycznie w końcu czas się poznać. Co dla wszystkich zainteresowanych w radiu XM Vibe właśnie wybrzmiewa.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Polski X-Vibe. Pisz w Shoutboxie, na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był This Is How We Roll od Florida Georgia Line i Luke'a Bryana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luke Bryan w młodości dorabiał jako dostawca orzeszków? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża No Mercy. Zostań z radiem

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Polnej, który prosi o piosenkę dla sąsiada z naprzeciwka, bo ten znowu przyciął trawę w niedzielę o 7 rano. Więc utwór Killer od Adamskiego i Sila jest idealny, żeby wreszcie wyeliminować ten hałas. A teraz w radiu X-Vibe leci właśnie ten numer dedykowany dla sąsiada przez Marka.

Buick's Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Skoro Radioactive już wypaliło ci mózg, to może teraz czas na Talk to Me. Pogadajmy. Chociaż pewnie i tak będziesz tylko narzekać na playlistę. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

tym animal to jednak przesadzili, chyba że wolisz biegać w kółko around my dream jak chomik w kołowrotku. Wybacz, znowu gadam głupoty, ale to Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem postanowiło wysłać byłej dziewczynie 10 emotikon z bakłażanem. I teraz faktycznie bardzo chce wiedzieć, co ona o tym myśli, więc w radiu X & Vibe leci Busta Rhymes, Mariah Carey oraz Flip Mode Squad z utworem I Know What You Want dla

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Bryan Adams i Melanie C w utworze When You're Gone w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bryan Adams w młodości pracował w sklepie z artykułami spożywczymi, żeby kupić swoją pierwszą gitarę? Następne hity dla pokolenia X zaserwują Mark Ronson i Daniel Merriweather. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

sen o dolinie w wykonaniu Budki Suflera to ten rodzaj nostalgii, przy której człowiek zaczyna się zastanawiać, czy te wszystkie lata wcale nie minęły zbyt szybko. W 1986 roku świat po raz pierwszy usłyszał o tak zwanym efekcie domina w fizyce, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo jeden niepozorny utwór uruchamia lawinę wspomnień, na które zupełnie nie byłem gotowy. Skoro już wpadliśmy w ten sentymentalny wir, czas na coś, co skutecznie wybije ci z głowy marzenia o przeszłości i zmusi do patrzenia przed siebie, nawet jeśli to tylko kolejne sztuczne ognie na niebie. Teraz Katy Perry i Firework w Radiu X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach błagania na kolanach wreszcie zgodziła się oddać mu pożyczoną prosiarkę. To wzruszająca ballada o godności człowieka, który nie wstydzi się prosić o zwrot własnego sprzętu, co jest przecież esencją prawdziwego sąsiedzkiego szacunku. A teraz w Radiu X Vibe Matkon, Begin, dla sąsiadki od Marka.

To był prolog, który grzmiał jak ostrzeżenie przed końcem świata. Ale spokojnie, w X-Vibe nic się nie kończy tak łatwo. W połowie lat 90. pewien brytyjski naukowiec stwierdził, że muzyka o określonym tempie poprawia jakość snu, co jest totalnym absurdem, bo wystarczy włączyć coś, co wywoła lekki dreszcz na plecach, a nie matematyczne wyliczenia. Skoro już wchodzimy w ten klimat, czas na mroczny gitarowy klasyk, który kołysa lepiej niż jakakolwiek pigułka. Więc teraz The Cure i Lullaby w X-Wipe.

Zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe. Hit the beat and take it to the verse now.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: romans.
1: Ewelina i Łukasz wylali tyle emocji w tym utworze, że aż dziw bierze, iż głośniki nie zaczęły od razu płakać nad losem nieszczęśliwych kochanków. Skoro już mowa o dramatach, w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy typu boot, który zamiast niszczyć wszystko wokół, po prostu wyświetlał numer telefonu autorów. Dzisiaj w Radiu X-Vibe wolimy zostawić technologię w spokoju i skupić się na klimacie, który nie wymaga naprawy przez żadnego informatyka. Po tym emocjonalnym szantażu przyda się chwila chłodu i odpowiedni klimat, żeby nie wpaść w zbyt głęboką melancholię. Teraz Garnik, Saxena oraz Sir Toby i Spotlight w Radiu X-Vibe.

Darek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że Something Kinda Ooh to instrukcja obsługi jej nowego, bardzo skomplikowanego tosteru z funkcją parzenia kawy. To totalny klasyk o trudnej relacji z nowoczesnym AGD, a nie żadne tam miłosne wyznania. A teraz w Radiu X Vibe Girls Aloud. Something Kinda Ooh dla teściowej od Darka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Georgia Smith właśnie wyciszyła swoje delikatne dźwięki. I przyznaj szczerze, że po takim numerze masz ochotę na coś znacznie bardziej odklejonego od rzeczywistości. W roku 1984 pewien muzyk uznał, że śpiewanie o niekończącej się opowieści to świetny pomysł, mimo że sama historia w kinie ciągnęła się niemiłosiernie. Skoro już jesteśmy w klimacie przesadzonych syntezatorów i zaczesek, które przetrwałyby huragan, to czas na dawkę czystego kiczu w X-Vibe. Teraz Limahl i Neverending Story, 12-calowy dance mix w X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens.

To było Sad od XXXTentacion. Wiedziałeś, że ten gość nagrał swój debiutancki hit na mikrofonie za 200 zł? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Super 3. Zostań w radiu X.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

Zosia Cerekwicka i jej błagania, opadania na kolana to doprawdy szczyt dramaturgii. Choć przyznajmy, że w roku 2006, kiedy ten utwór debiutował, wszyscy przeżywaliśmy podobne afekty. Warto wspomnieć, że właśnie wtedy, w roku 2006, światło dzienne ujrzał pierwszy serwis wideo, który zmienił nasze postrzeganie rozrywki. Choć dzisiaj wydaje się to równie archaiczne, co ta fryzura z teledysku. Skoro już zrzuciliśmy te emocjonalne ciężary, pora na coś, co wyciągnie cię z tej melancholii i pozwoli poczuć, że wieczór dopiero się zaczyna. Nie ma sensu rozpamiętywać przeszłości, skoro przed nami znacznie lepsza aura. Więc zapraszam na Robin Schulz oraz Akon i ich Heatwave w radiu X-Vibe.

było Karol G i Provenza, czyli idealny skład do leżenia plaży, której prawdopodobnie nie zobaczysz w najbliższe miesiące. W 1986 roku świat oszalał w punkcie plastikowców, które miały żadnego sensu, ale każdy musiał je mieć. Skoro już jesteśmy przy dziwnych obsesjach i francuskim chłodzie, czas na coś, co brzmi, jakby ktoś zapomniał wyłączyć syntezator w piwnicy. Więc te Taxi Girl i Cheche Legars w X-Vibe.

usłyszałeś właśnie Rose od Heaven, Nuage, Amara Ice i Rafa Delov w E-Pipe. Wiesz, że wokalista Stone Temple Pilot od Westland kiedyś pracował jako ochroniarz w klubie nocnym? To następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdżają Stone Temple Pilots. Zostań z radiem X-Wipe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać

czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Willow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

zginął. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

GM i ten ich wehikuł czasu to idealny sposób, żeby poczuć się staro. Chociaż w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszymi przenośnymi odtwarzaczami CD, nikt nie przypuszczał, że będziemy tak tęsknić za dźwiękiem z porysowanych płyt. Teraz, kiedy emocje po tym klasyku powoli opadają, warto zauważyć, że młodość wcale nie potrzebuje wehikułu, żeby wrócić. Wystarczy odpowiednie nastawienie i właściwe dźwięki płynące z głośników w radiu X-Vibe. Skoro już ustaliliśmy, że czas jest tylko umowny, czas na dawkę energii, która sprawi, że zapomnisz o weselu. Teraz Fun oraz Janelle Monae i utwór We Are Young w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób udało jej się wreszcie ustawić nowy telewizor. I teraz razem, bez żadnych zakłóceń, mogą wreszcie oglądać świat w jakości 4K. To piękny dowód na to, że technologia naprawdę potrafi łączyć pokolenia w domowym zaciszu. A teraz w Radiu X-Vibe Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki z Tobą chce oglądać świat. Dla teściowej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Karoliny i z Megan właśnie udowodniły, że to niby nie ich wina, to może warto przypomnieć, że w 1988 roku pewien człowiek włamał się do telewizji, żeby nadać sygnał z przebranym za Maxa Hedruma gościem. I do dziś nikt nie wie, kto to był, co jest o wiele bardziej fascynujące niż nasze dzisiejsze dramaty. Więc skoro świat i tak zmierza w stronę totalnego chaosu, czas na odrobinę spokoju w X-Vibe. Teraz Guns N' Roses i Patience w X-Vibe. One, two, one, two, three, four.

To był Sugar Rush zespołu A-Teens, X-Vibe. Czy wiesz, że ten zespół powstał jako hołd dla ABBY, a ich nazwa to po prostu skrót od ABBA Teens? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Cock Robin. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Zegar wybił trzecią, a ty wciąż tniesz powietrze wzrokiem, próbując wyłapać choćby cień sensu w tej rzeczywistości. Co jest dość zabawne, zważywszy na to, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dziś nie wie, kto to był, ani jak to zrobił, bo facet w masce go po prostu wygłaszał bełkotliwe monologi o Coca-Coli i bitach, co było tak absurdalnie niepokojące, że ludzie do dziś zastanawiają się, czy to był geniusz, czy po prostu ktoś, kto za bardzo wczuł się w klimat. A teraz, kiedy w X-Vibe wchodzimy w ten gęsty, nocny rytm, czas na małe problemy z osobowością, bo przecież każdy z nas je ma, więc posłuchaj, jak Harper Quinn oraz Josiah Nichols mierzą się z tym wszystkim w utworze Issues, emitowanym prosto w X-Vibe.

Marek z Ursinowa pisze, że w sumie nie tęskni za byłą, a jedynie za tym, że nie musiał wtedy sam płacić za Netflixa. Szczere do bólu, aż boli. Skoro tau mich auf w tłumaczeniu oznacza rozmroź mnie, to chyba czas wyjść z tej emocjonalnej zamrażarki, bo w radiu X-Vibe leci Zartman, tau mich auf, specjalnie dla ciebie i od ciebie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to strata czasu przy tym poziomie niepokoju, jaki serwuje nam rzeczywistość. Więc wbijaj w X-Vibe i nie pytaj o nic więcej, bo pamiętasz, jak w 1986 roku w filmie Poltergeist druga część mała aktorka Heather O'Rourke zmarła niedługo po premierze, co wywołało plotki o klątwie wiszącej nad całą ekipą. A przecież to tylko kino i trochę taniej gumy w ustach ekipy technicznej, która budowała te makiety z kości zwierzęcych. Niby przypadek, ale kto od... I w to wierzył, gdy za oknem czai się czysty obłęd, a ty potrzebujesz tylko odrobiny rytmu, żeby nie zwariować. Więc teraz Andrzej Zaucha i byłaś serca biciem w X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

2004 roku pewien gość przez pomyłkę kupił w sieci używany komputer z wgranym oprogramowaniem szpiegującym i przez kolejne miesiące właściciel obserwował go przez kamerę podczas snu, co jest totalnym obłędem w Nightmerk, więc lepiej zasłoń okno, bo technologia to zło. A teraz Ale Farben oraz Graham Candy i She Moves w przestrzeni.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Słuchacie radia X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

dopadłeś mnie w momencie, gdy cienie w kącie pokoju zaczynają wyglądać jak nieproszony gość, więc rozsiądź się wygodnie, bo w czasie audycji znowu serwujemy dawkę niepokoju w czystej postaci. Pamiętasz rok 1982 i szaleństwo wokół filmu E.T. Stevena Spielberga, gdzie mały kosmita podbił serca milionów, ale nikt nie wspomina, że pierwotna wersja lalki była tak przerażająca, iż ekipa techniczna dostawała palpitacji serca na sam widok tych gumowych, wyłupiastych ślepi. To był totalny obłęd, bo zamiast uroczego gościa z kosmosu, reżyser dostał koszmar, który mógłby wystąpić w filmie o seryjnym mordercy, więc szybko przerobili go na coś, co nie wywoływałoby u dzieci traumy na całe życie. Teraz Mike Posner i jego Cooler Than Me w

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

W latach 90. produkcja filmu Poltergeist stała się krwawym żartem, bo ekipa używała prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie, co brzmi jak przepis na klątwę w Nightmarek. I w czasie audycji X-Vibe przypomina mi to, że śmierć jest tylko kwestią budżetu, więc odpuść sobie sen i leć z Crystal Rock Pool oraz Stephanie Schulte w I'm Good Blue w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu wciskam się w twoje myśli jak źle dobrany krawat na pogrzebie, bo właśnie mija kolejna godzina w X-Vibe i czas na trochę absurdu w rytm Nightmarek. Pamiętasz, jak w 1999 roku świat wstrzymał oddech przed pluskwą milenijną, która miała wyłączyć prąd i wysadzić powietrze wszystkie tostery świata? Ludzie w panice kupowali konserwy, a programiści pocili się nad kodem, jakby od tego zależało przetrwanie gatunku, podczas gdy jedynym prawdziwym zagrożeniem okazała się nuda i fakt, że nasze komputery po prostu nie ogarnęły przeskoku cyferek w kalendarzu, co było totalnym obłędem. Teraz w wielkim mieście życie płynie wolniej niż myśleliśmy w tamtym szaleństwie. Więc posłuchaj. Raz, dwa, trzy i utworu w wielkim mieście w X-Vibe.

Marek z Ursinowa pisze, że w sumie nie tęskni za byłą, a jedynie za tym, że nie musiał wtedy sam płacić za Netflixa. Szczere do bólu, aż boli. Skoro tau mich auf w tłumaczeniu oznacza rozmroź mnie, to chyba czas wyjść z tej emocjonalnej zamrażarki, bo w radiu X-Vibe leci Zartman, tau mich auf, specjalnie dla ciebie i od ciebie.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.